Jak w nie być mać babum legal po formacniku mi się foga i zdziwiła się bym skontynuował Tony Christ używając